0: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.
1: Minęła druga. 10.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

moje czyste serce.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Yo.

0: czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

słońce. Semaforce skurczybyki nie są na chacie, yo. Czekam na przystanku, noc jest już późna. Tramwaj wciąż nie nadjeżdża, co robić? Na przystanku dużo ludzi, jeden się zmęczył, inny błotkiem buty zabrudził. Zmierzając do celu, celu jak wielu, nasz stary przyjacielu. Piszemy ten tekst, bo mamy ochotę na szprotę lub śledzia. Nie będziemy zgrywać tutaj niedźwiedzia, stoimy na przystanku.

0: nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz
0: odjechał gdzieś daleko, ale ja nie ha. Ach, już niektórzy zrezygnowali. W błotku, w deszczu, mokrzy już cali. Poszli do nocnego, całkiem zmęczonego autobusu, suchego luksusu, szarego człowieka. Stoję na przystanku, ja nie uciekam. W garści trzymam kawałek kiełbasy. W nadziei czekamy w tę późną noc.
1: Ostatni tramwaj odjechał już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: Ostatni tramwaj zmęczonych dusz
0: odjechał gdzieś daleko, ale ja nie ha. W semaforce skurczybyki to nie koniec. Ach, nasz drogi, drogi przyjacielu, zjedz tej kiełbasy, bo jest nas tu niewielu. Takich jak my, zmęczonych szaraków, ubłoconych, marnych, zmoczonych robaków, przemoczonych już całkiem do suchej nitki. Każdy z nas jedzie do swojej klitki. Czwarta na zegarze, światło w oddali, w nadziei czekamy w tę późną noc.
1: To pierwszy tramwaj nadjeżdża już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: To pierwszy tramwaj ubłoconych dusz
0: odjedzie gdzieś daleko i ja w nim ha.
1: To pierwszy tramwaj nadjeżdża już.
0: Nie wszyscy o tym wiedzą i nie wiem ja.
1: To pierwszy tramwaj ubłoconych dusz
0: odjedzie gdzieś daleko i ja w nim ha.

0: spotykają nas. Czy ty też to znasz, to uczucie obrzydliwe. Już kiedyś to robiłem, już kiedyś tu byłem. A kiedy coś wreszcie zmieni się na lepsze, czekam, ale wciąż poprzedni stan. Jeszcze te same problemy, znów krótko w kieszeni, znów nie mam dziewczyny, znów jestem nieszczęśliwy. Słyszałeś wiele?
1: Słyszałem.
0: Pamiętam to wydarzenie, spotkałem panienkę wspaniałą, zaprosiłem na żaz mata. Zgodziła się chętnie, może raz choć zwalczę coś, ale będzie świetnie. Zawiodłem się, oszwabiono mnie kompletnie. Nie zawsze można mieć to, czego się chce, wciąż w tym przeszkadzam.

0: teraz właśnie on. Jedzie, proszę bardzo.
1: Jak ty na dupie, bo jestem wesoły.
0: Niestety nie mam jaj ani małej.
2: Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny, teraz jestem smutny i nudny.
3: Los jest paskudny i figle mi płata. Niestety nie mam Volkswagena ani Fiata. Niestety nie mam Anki, Aśki, Magdy ani Iwony. To to za przyjemność gonić, gdy nie można złapać. Jax, słucham, tak się nazywam. 10 dni do wypłaty, a ja 10 złotych mam. Moja praca zdecydowanie mi się nie opłaca. Dużo wysiłku w nią wkładam, a niewiele mi się zwraca. Jestem wiele, chcę zebrać co zasieję oraz tak się wyspać jak sobie w oszczele. Mimo to jedna zasada wciąż istnieje. Moi drodzy koledzy, moi drodzy przyjaciele.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez, no właśnie, przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych. Rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
2: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
1: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
2: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
1: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
2: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
1: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
2: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
1: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje, powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak? Więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
2: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
1: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno. I wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój. Więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

target jest w oddali tam. Odda co ma. Trwa. Rozświetlony tysiącami oczu. Zostanie.

0: Minęła 8:24.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, powinniśmy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnych chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
2: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
1: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Daniel Szewierczyk, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
2: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
1: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
2: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
1: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: W obszarze cyberochrony mamy wiele zmian w przepisach. Czy ten obszar wymaga tak dużej regulacji i jakie wyzwania z tym się wiążą?
1: Obszar cyberochrony dotychczas nie był przedmiotem daleko idącej regulacji. Tak więc w ostatnim czasie w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym pojawiły się regulacje, które mam nadzieję już niedługo będą tworzyły coś, co możemy określić jako ekosystem. To nie tylko ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to również regulacja związana z ochroną danych osobowych, ale też nowe unijne regulacje takie jak DORA, CRA. Natomiast w zakresie przepisów krajowych ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, regulacje zawarte w kodeksie karnym czy w końcu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu niestety, jeżeli chcemy po pierwsze nakładać pewne obowiązki na podmioty związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa, następnie egzekwować regulacje tych obowiązków oraz karać zarówno administracyjnie, jak i karnoprawnie sprawców naruszeń, wymaga to przyjęcia określonych przepisów.
3: Dzień dobry, adwokat Mikołaj Śniadoła z firmy Andersen Tax & Legal.
2: Jakie są największe wyzwania z perspektywy prawnej związane z implementacją dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego?
3: Implementacja dyrektywy NIS-2 przebiega w Polsce w sposób zorganizowany w związku z pracą nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia związane z implementacją w głównej mierze dotyczą czasu implementacji. Chcielibyśmy, żeby to stało się jak najszybciej, a ustawa, która obecnie została wypracowana, w pełni realizuje założenia dyrektywy, dostosowując do tych lokalnych warunków, w których jesteśmy.
2: Które obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KSC będą największą trudnością dla przedsiębiorców i sektora publicznego?
3: Jeżeli chodzi o trudność wdrażania tych postanowień tej ustawy, należałoby spojrzeć na to z perspektywy gotowości organizacji. Organizacja powinna być gotowa, czyli rozumieć, czym ona jest, gdzie ma podatności i w jakich miejscach potrzebuje wsparcia. Ustawa nie nakazuje konkretnych rozwiązań, a jedynie uwrażliwia na to, że trzeba się zająć tematem. Trzeba dokonać analizy ryzyka i na tej podstawie oznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Na pytanie, które obowiązki związane z ustawą KSC mogą dostarczyć największych trudności przy ich wdrażaniu zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada konkretnych obowiązków, a nakłada rozwiązania, które należałoby przedsięwziąć, żeby te obowiązki ustalić. To przedsiębiorca powinien dokonać samozbadania i wskazać, w jaki sposób zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o trudności, to może być to trudność w dostępie do audytorów, do pomocy, które potrafią pomóc przedsiębiorcy wskazać, dokonać właściwej analizy ryzyka i wydać wyłącznie takie rekomendacje, które będą adekwatne. Ustawa nie nakazuje wydawać dużej ilości pieniędzy na rozwiązania, które nie są adekwatne do zagrożenia. Więc największym wyzwaniem dla przedsiębiorców i administracji publicznej będzie właściwa identyfikacja zagrożenia.
2: Czy widzi Pan obszary, w których projekt ustawy może rodzić niejasności interpretacyjne lub potencjalnie spory sądowe?
3: Jeżeli chodzi o obszary, które potencjalnie miałyby być przedmiotem niejasności, ja takich obszarów nie widzę w projektowanej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa została skonstruowana w porozumieniu z różnymi grupami i resortami. Trwało to uzgodnienia bardzo dużo, już praktycznie 6 rok pracujemy nad tą ustawą. Był ten okres czasu, w którym można te wątpliwości było zgłaszać i ostatnie poprawki, między innymi ostatnie poprawki, świadczą o tym, że te wnioski zostały uwzględnione. Obecna ustawa jest wyrazem konsensusu wszystkich środowisk, które były zaangażowane w jej pisanie i odpowiada podnoszeniu cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną. Ale zrównoważony rozwój jest równie ważny. Ważny jest w aspekcie społecznym, ekonomicznym, geograficznym, także technologicznym. Także należy oba te elementy brać pod uwagę przy planowaniu i przy działalności biznesowej. Rola etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności biznesowej rośnie, gdyż wiele firm coraz bardziej dostrzega właśnie, jaki ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania prospołeczne. A w ramach tych działań etyka jest dość kluczowa. Dodatkowo też myślę, że wszystkie firmy, które właśnie stawiają na etykę, na transparentne zachowania, na zachowania uczciwe, na zachowania, które wspierają przedsiębiorczość i rozwój w sposób właśnie uczciwy, mogą osiągać lepsze wyniki, mogą rozwijać się szybciej, ale także cieszą się dużo większym zaufaniem ze strony swoich klientów. Większa waga etyki oraz zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla konsumentów. Po pierwsze dlatego, że konsumenci lubią ufać swoim dostawcom, producentom czy też usługodawcom. Po drugie, zrównoważony rozwój, jak sama nazwa wskazuje, dąży do tego, żebyśmy wszyscy mogli w miarę równo korzystać z nowoczesnych technologii, innowacji czy też nowoczesnych osiągnięć biznesu czy też innych przedsięwzięć biznesowych i ekonomicznych. I dlatego tego typu działania czy też tego typu wartości na pewno będą miały coraz większe znaczenie i na pewno klienci, konsumenci będą na nie zwracali większą uwagę. Odpowiedzialność techniczna, technologiczna idzie w parze z etyką oraz zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Po pierwsze, wraz z szybkim, bardzo szybkim rozwojem technologii obserwujemy coś takiego, co się nazywa wykluczeniem cyfrowym. Co to oznacza? To znaczy, że część z nas ma dostęp do technologii, a część z nas jej nie ma. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nowoczesne technologie, jak wszyscy wiemy, zbierają coraz więcej danych, wchodzą w coraz szerszy zakres naszego życia, a w związku z tym muszą być godne zaufania i w związku z tym muszą w jakiś sposób etyczny przetwarzać nasze dane. I trzecia sprawa, dlaczego zrównoważony rozwój w tym zakresie jest ważny? To tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest ważny w zakresie aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz etycznych. W sumie na koniec dnia to wszystko razem ma bardzo duże znaczenie i łączy się ze sobą.
2: Olaf Piechociński, wiceprezes Autotolino Warszawa. Po pierwsze, regulacje Unii Europejskiej. Branża automotive, branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych przez Unię Europejską w zakresie raportowania ESG oraz w zakresie wszelkich regulacji środowiskowych. Dlatego musimy się do tych regulacji stosować. To jest naturalna droga dla naszej branży. Drugą bardzo ważną sprawą jest technologia. Samochód staje się powoli narzędziem cyfrowym na kołach. Komunikuje się z siecią, jest cały czas podłączony online, transferuje dane w różne miejsca, w chmurę, do różnych serwerów. Dlatego etyka działania na tym polu, transparentność tego transferu danych jest kluczowa dla podtrzymania zaufania klientów. Po trzecie i kto wie, czy nie najważniejsze, reputacja. W dobie mediów społecznościowych przekaz informacji oraz utrata reputacji następuje bardzo szybko. W branży automotive, przy tak ogromnej konkurencji, w dobie konkurowania z markami chińskimi, utrzymanie reputacji nas, zachodnich dostawców motoryzacyjnych, jest kluczowe. I nasi klienci, zwłaszcza młodsze pokolenie, często pytają na przykład o ślad węglowy, o wpływ działania naszych produktów, naszych samochodów na środowisko. Proszę? Stąd rosnąca popularność modeli elektrycznych oraz hybrydowych, które są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej branży. Z mojej strony, jako reprezentanta rynku dealerów samochodowych, zmiana ta oznacza większą transparentność dla klientów o kosztach użytkowania, o wpływie naszych samochodów na środowisko. Z drugiej strony, jako przedsiębiorstwa dealerskie, mamy obowiązek inwestować w nowe, ekologiczne technologie pozyskiwania energii.
3: Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Model wzrostu oparty na innowacjach może jeszcze trwać, co nie zmienia faktu, że firmy są dosyć mocno rozczarowane w pierwszym takim okresem wdrażania sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że te oczekiwania wobec tej sztucznej inteligencji były bardzo wysoko postawione i teraz nie ma cudów, no bo takie się nie zdarzają. W związku z tym firmy patrzą z pewnym rozczarowaniem i znowu zwracają się do pracowników, ponieważ dostrzegają, że miękkie kompetencje, kognitywne umiejętności są ciągle w cenie. Widzimy chociażby w oparciu o raporty z ostatnich wydań Rzeczpospolitej, że te firmy, które w ostatnich miesiącach czy kwartałach zwalniały pracowników, teraz zaczynają znowu zatrudniać. Więc to pokazuje pewne takie wahanie i niepewność po stronie firm, w którym kierunku potoczy się ten rozwój i czy będzie on oparty o tylko sztuczną inteligencję, tylko o pracowników, czy jak to pewnie jest najprawdopodobniejsze, będzie to forma mieszana. Zrównoważony rozwój zawsze ma znaczenie i on od dawna był bardzo istotnym elementem każdej firmy, która się organicznie rozwijała, więc każdy, kto by chciał osiągnąć tego typu postęp w ramach swojej organizacji, musi brać taką formę rozwoju pod uwagę. Więc ja myślę, że ci menadżerowie, którzy myślą przyszłościowo, którzy są wizjonerami równocześnie, nie będą stawiali na tylko jedną formę rozwoju, będą raczej szukali form mieszanych. Myślę, że ta rola etyczna, która rośnie w ramach rozwoju firm, wiąże się też z tym, że zaczynamy dostrzegać walory takich cech, które są charakterystyczne tylko dla ludzi. Roboty czy sztuczna inteligencja jest pozbawiona etyki i trudno wymagać od niej, żeby miała uczucia i wśród nich również poczucie etycznego zachowania. Ten pierwsze zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją powoli ustępuje i po takim otrzeźwieniu menadżerowie, firmy, zarządy dochodzą do wniosku, że te kwestie etyczne są też bardzo ważne dla biznesu, a nie tylko cyfrowy rozwój, który oczywiście też jest bardzo istotny. Taka zmiana będzie oznaczała dla konsumentów prawdopodobnie to, że mniejszy będzie taki jednoznaczny przechył w stronę sztucznej inteligencji czy cyfrowych rozwiązań. Będzie raczej się szukało form pośrednich, łączących walory ludzkie z cyfrowymi i dla konsumentów myślę, że to się skończy pozytywnie, bo każdy przechył w którąś stronę jest zwykle złym rozwiązaniem.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego Almimed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
1: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
2: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia. Tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natleniał. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa. Po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu, osoby obu płci, i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy. Ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów. Więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
1: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
2: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne, jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów, do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki, może powodować wypadki na drodze.
1: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
2: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku sami musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze. Tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała i tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni. Mistrzu zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii. Mistrzu pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
3: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.

0: Radio Praga.
1: Jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten u nas statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
2: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
2: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą, tak faktycznie, i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
1: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
2: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu, taki, który by można było u nas wprowadzić?
1: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, który zresztą, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to o tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
2: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
1: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też. Nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
2: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
1: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry, czyli pewnych zestawów działań, algorytmów funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ewelina Glińska-Kołodziej, jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
2: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
1: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
2: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
1: Motywacją do wdrożenia cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
2: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
1: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już lub rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest jeszcze, wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą. Są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.

0: zdjęć.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
4: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
3: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji i takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
4: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
3: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje, tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne, związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
3: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
2: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci, może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
3: Które kierunki w zeszłym roku były najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
2: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi, a tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby w topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra i dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednym z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach chociażby rokrocznie wykonywanych z GFK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także To jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o którym już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o igrzyskach, zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem, jakby jako przykład, są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czy stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem, chociażby, są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób, razem łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż, czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, grupa PZU.
2: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
3: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka. Tak, żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to naśliło się w czasie i po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli. Bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy, światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
2: Nawet w rowerach?
3: Na rowerach.
2: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko tak, poczeka na ciebie.
4: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
2: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, no gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzieś tam gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
4: No tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
2: A proszę, zapytać, jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
4: No uważam, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport, przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściowych, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów, wśród kierowców, no bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącą te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
2: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
3: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
2: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
3: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe. Być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
2: Jakie

0: Zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia.
1: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło pieniądze idą za pacjentem zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak no, nie wiem, chociażby wskaźnik urodzeń, taki jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
0: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
1: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmianę finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety tak wygląda problem zawsze z systemem. System zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był no bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
0: A czego potrzebuje? Może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
1: Oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie. Sprzed już prawie dwóch dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
2: Monika Raulina-Tysk-Grzybek, Think Tank SGH dla ochrony zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
0: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
2: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
0: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
2: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
0: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
2: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
0: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
2: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie. Odprowadzane.
0: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak mogliśmy te dwa punkty z diagnozy omówić.
2: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
0: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
2: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
0: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
2: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury i na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

Radio Praga, Radio Praga, Jazz Siesta. Kłaniam się Państwu ponownie i zapraszam do słuchania nowego, niedawno dosłanego do nas artysty. Marcin Majcherek będzie za chwilę grał dla Państwa. To polski multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer oraz producent muzyczny. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2022 roku wydał debiutancką płytę z projektem Basic Chill, na której zagościli m.in. Piotr Żaczek, Marcin Górny oraz Marta Wajdzik. Udziela się również jako basista w zespołów Wuhis Judy, Natalii Sikory, Kacpra Batora, Warsiński Trio oraz Kamil Krawczyk. Jako muzyk sesyjny nagrywał gitary basowe dla artystów z Brazylii, Francji, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii, Izraela oczywiście oraz Tajwanu. Dla nas, drodzy słuchacze, przygotował, może nie tylko dla nas, ale w ogóle dla swoich słuchaczy, przygotował album Waves. Album Waves to jego drugie wydawnictwo w ramach projektu Basic Chill. To wydawnictwo charakteryzuje się wysokim dźwiękiem, wysokimi i rozległymi dźwiękami gitary barytonowej oraz bezprogowej gitary basowej. I te dźwięki zostały zestawione z dużą ilością przestrzeni. Waves charakteryzuje przede wszystkim minimalizm, w którym pauza jest również ważna co dźwięk, a być może nawet bardziej istotna. Ogromnym źródłem inspiracji dla autora jest natura, a w przypadku utworu Rest, wieńczącego album, stała się także współautorką kompozycji. Dlatego też tytułowe fale można interpretować dosłownie, ale także jako fale dźwięku czy emocji. Z albumu emanuje spokój i harmonia, które w obecnych czasach wydają się być szczególnie istotne. Drodzy Państwo, zatem album Waves, wymyślony przez Marcina Majcherka. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Paweł z zespołu Korpo Robot. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
2: Jazz Siesta w Radio Pradze. Przed nami kolejny artysta, Arek Czernysz, moi państwo, i jego projekt, właściwie Arek Czernysz Quartet, jego projekt Safe Space. Arek Czernysz to akordeonista jazzowy i kompozytor, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ponoć obecnie mieszka w Warszawie. Arek Czernysz zajmuje się szeroko pojętym jazzem i muzyką improwizowaną. Jego trio jazzowe zyskało uznanie publiczności i krytyki po wydaniu debiutanckiego albumu Braid. Zespół z sukcesami brał udział w konkursach takich jak Jazz Juniors, Blue Note Poznań Competition czy w 42. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Città de Castel Fidardo we Włoszech. Tam jego ówczesny zespół, czyli trio, zajęło pierwsze miejsce. Arek Czernysz jest uznawany, jak piszą w notatce specjalnie przygotowanej na okoliczność Jazz Siesty, za jednego z najwybitniejszych akordeonistów jazzowych w Europie, a jego muzyka podbiła wiele muzycznych serc. Parę słów zatem o samym projekcie. Safe Space. Album Safe to kolejny krok w artystycznej podróży Arka Czernysza. Projekt przenosi słuchacza do świata, gdzie muzyka staje się bezpiecznym schronieniem pełnym przestrzeni i wolności. Artysta, eksperymentując z brzmieniem akordeonu, ukazuje jego nieznane dotąd możliwości, tworząc niezwykle oryginalne kompozycje. W połączeniu z trąbką i dynamiczną sekcją rytmiczną zespół kreuje nowoczesne, pełne głębi brzmienie, które zaskakuje i wciąga. Album Safe Space jest nie tylko rozwinięciem wcześniejszych projektów, ale również odważnym krokiem w kierunku nowych muzycznych horyzontów. Arek Czernysz Quartet tworzą. Arek Czernysz, który gra na akordeonie, drodzy słuchacze, oraz oczywiście jest autorem kompozycji. Marcin Elszkowski grający na trąbce, Radek Łukaszewicz na kontrabasie i Michał Szeligowski na perkusji. Posłuchamy trzech utworów z tej płyty. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.

0: Radio Praga.
1: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
2: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga. Radio Praga.
1: Czas na orkiestrowe granie w Jazz Sieście. Bert Kampfert to niejaki Bertolt Kampfert, urodził się pod tym imieniem. Człowiek, który muzyką interesował się już w dzieciństwie. Grał na fortepianie, grał na klarnecie, saksofonie altowym czy akordeonie. Studiował w konserwatorium w Hamburgu i jednocześnie próbował swoich sił jako dyrygent. Urodził się w październiku 1923 roku, więc zadebiutował już w czasie II wojny światowej, prowadząc w okupowanym przez Niemców wolnym mieście Gdańsku orkiestrę Hansa Buscha. A później, jak za chwilę Państwo usłyszycie, założył szczególną własną orkiestrę. W 1959 roku zadebiutował jako aranżer piosenkę De Gitarre und des Meere w wykonaniu Freddiego Quina. W 1960 roku zadebiutował jako kompozytor, pisząc ścieżkę dźwiękową do amerykańskiego filmu 19 Minutes to Midnight. W 1966 roku Bert Kampfert skomponował jeden ze swoich najbardziej znanych przebojów, Strangers in the Night, przeznaczony oczywiście dla Franka Sinatry. Oprócz słynnego Franka, nasz bohater Bert Kampfert współpracował i pisał przeboje dla takich wykonawców, wokalistów jak Diane Warwick, Engelbert Humperdinck, Betty Midler czy Omella Vanoni. Niestety zmarło mu się już w 1980 roku, a jego prochy w 1981 zgodnie z jego życzeniem zostały rozsypane na wodzie w Parku Narodowym Everglades na Florydzie. Orkiestra i Bert Kampfert w Jazz Sieście zaprezentuje trzy utwory z remasterowanej w 2016 roku płyty. Pierwszym będzie A Swing Safari, drugim African Beat i na końcu Dancing in the Dark. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.
0: Radio Praga.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Drodzy słuchacze, Margo Zuber jest kolejną wokalistką, kolejną artystką, która będzie prezentować się w naszej jazz sieście. Margo Zuber nagrała swego czasu płytę Cisza dla wydawnictwa SJ Records. Ja tą płytę dość długo już mam, ale nie było okazji, by ją zaprezentować, więc pora najwyższa. Marta Kula tak napisała o płycie. Cisza to najpiękniejsza muzyka, powtarza Zbigniew Preissner. Zadaniem muzyki jest oprawić ciszę w zdobne ramy, by odpowiednio ją wyeksponować. Cisza jednak może także przeszkadzać. W samotności bywa niczym drwiący śmiech, jak śpiewa bohaterka tej części jazz siesty Margo Zuber w drugim utworze na płycie zatytułowanym Mów do mnie. O jednym i o drugim wymiarze ciszy opowiada debiutancki album wokalistki. To płyta, która jednocześnie koi i porusza czasem niewygodne struny. Moi Państwo, Margo Zuber z albumu Cisza w dwóch kompozycjach. Posłuchajcie.

Radio Praga. Radio Praga wybija rytm. Jazz Siesta, Radio Praga. Witam ponownie. Drodzy Państwo, niedawno otrzymaliśmy płytkę, która się nazywa Fickle, autorstwa Judyty Pisarczyk i jej kwartetu. Okazuje się, że to trzeci album jednej z najbardziej wyrazistych wokalistek młodego pokolenia polskiej sceny jazzowej. Fickle to materiał dojrzały i konsekwentny artystycznie. Opowieść o zmienności i nieprzewidywalności emocji, myśli i zdarzeń, przeniesiona na język współczesnego jazzu. Na płycie znalazło się 8 utworów, w tym 6 autorskich kompozycji liderki z tekstami w języku angielskim. Program uzupełniają 2 standardy: Invitation Bronisława Kapera oraz Round Midnight Thelonious'a Monka, zaprezentowane w świeżych, oczywiście autorskich aranżacjach. Album nagrany został przez Judytę Pisarczyk Quartet w składzie. Judyta Pisarczyk wokal, Franciszek Raczkowski fortepian, Alan Wykpisz kontrabas i Grzegorz Pałka perkusja. Judyta Pisarczyk jest laureatką między innymi Best Vocalist na festiwalu Johnny Raducanu, Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz wyróżnienia w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum. Koncertowała, drodzy słuchacze, na licznych festiwalach europejskich i współpracowała

artystami takimi jak Bobby McFerrin, Dave Liebman czy Randy Brecker. Z perspektywy SJ Records, drodzy Państwo, czyli wydawnictwa, od którego tą płytkę otrzymałem i za co bardzo dziękuję, płyta Fickle to ważny głos młodej sceny, album autorski, świadomy i wyraźnie zarysowany stylistycznie. SJ Records i ja również rekomenduję go Państwu i Państwa uwadze i zapraszam do wysłuchania dwóch utworów z tej płyty. Utwór oczywiście tytułowy Fickle, a potem utwór 4C. Zapraszam do słuchania.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Myrczek and Schmidt Quintet w jazzieście w Radio Praga.pl. Nowy, niezwykły projekt muzyczny Wojciecha Myrczka i Piotra Schmidta do tekstów Wojciecha Młynarskiego w wyśmienitym składzie z Krzysztofem Herdzinem i 22-osobową orkiestrą smyczkową AUXO na czele. Płyta nosi tytuł Młynarski bynajmniej, a usłyszeć na niej możemy Wojciecha Myrczka na wokalu, Piotra Schmidta na trąbce, Krzysztofa Herdzina grającego na fortepianie, Mino Cinelu, który obsługuje instrumenty perkusyjne, Andrzeja Święsa na kontrabasie, Sebastiana Frankiewicza łomoczącego na perkusji oraz oczywiście orkiestrę kameralną miasta Tychy, która nosi miano AUXO i której przewodzi i dyryguje Marek Moś. Świeże jazzowe aranżacje Krzysztofa Herdzina i Sabiny Mek, a także mistrzowie dźwięku i budowania nastroju w składzie, to gwarancja wyśmienitych emocji i pięknych przeżyć. Dzięki gwiazdorskiej obsadzie i perfekcyjnym wykonaniom wrażenia z albumu na pewno pozostaną z nami na długo. Myrczek and Schmidt Quintet w jazzieście w Radio Praga.pl. Ich dwa utwory, płyta Młynarski bynajmniej. Słuchamy.

się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklei. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach.

To czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać? A gdy patrzą, źle gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas? Sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz. Co by prawdę jej mówić szkodziło, ech ta miłość.

0: Radio Praga.
1: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Radio Praga.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: W Jazz Jeście za chwilę dla Państwa wystąpi David Alan Samuels. Zmarły parę lat temu amerykański wibrafonista, który również sławił się grą na takim instrumencie, który nazywa się marimba. David bardzo dużo czasu spędził grając ze współczesną grupą jazzową, która grająca jazz, współczesny jazz, rzecz jasna Spyro Gyra, a jego nagrania i jego występy na żywo uświetniało często pokazywanie, jak radzi sobie na takim instrumencie, jako że rzekło się był multiinstrumentalistą, na takim instrumencie jak steel pan, specjalnie strojonym instrumencie perkusyjnym pochodzenia trynidackiego. Dave Samuels to także felietonista piszący o jazzie i o perkusji. Pisał felietony do magazynów Modern Perkusjonist czy Modern Drummer. No i napisał także książkę, podręcznik, metodykę gry na perkusji. Nakręcił film instruktażowy, jak się z tą perkusją obyć. Uczył w kilku miejscach na świecie, głównie w Berkeley, ale także w New England Conservatory of Music. Dziś Davida Samuelsa zaprezentujemy w dwóch utworach. Będzie to Ivory Coast oraz White Nile. Jazz Siesta, Dave Samuels, Radio Praga.pl. Zapraszamy.
0: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: co mnie. Michał Salamon. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Jazz to jest wolność i jakaś taka autonomiczność, niezależność. Od zawsze chodzi mi też nie tylko w muzyce, ale i w życiu, żeby tak kształtować swoje życie i swoje relacje, żeby czuć się sobą i w tym byciu sobą nie krzywdzić innych osób, oczywiście, natomiast dawać sobie wzajemnie przestrzeń do tego, żeby każdy mógł wzrastać jako jednostka. Troszkę jazz oczywiście dzisiaj nie jest już tym, co było skojarzone z jazzem tylko jeszcze jakieś tam 30-40 lat temu, czyli stricte ze swingiem. Jazz tak ewoluował, odkąd ta muzyka istnieje, czyli tam powiedzmy od 120 lat, to nie jest tak dużo jak na historię stylu. Natomiast gdyby nie ten jazz, gdyby nie te ruchy, które niestety nie były pozytywne u źródła, czyli niewolnictwo i tak dalej, no to nie mielibyśmy dzisiaj tak naprawdę muzyki takiej rozrywkowej, jaką mamy, bo wszystko jest gdzieś tam pochodną ewolucją właśnie jazzu. Wracając do tematu, dlaczego ten jazz, myślę, że przede wszystkim to jest taka odpowiedź z mojego punktu widzenia, że jazz daje mi możliwość po prostu innego typu wyrazu siebie niż muzyka klasyczna. Ja wychowałem się na muzyce klasycznej, wzrastałem w szkołach muzycznych pierwszego, drugiego stopnia, na studiach, grając, ćwicząc klasykę na fortepianie, też dyrygując tymi utworami już klasycznymi, choralnymi na studiach jednych. Natomiast to dla mnie było może nie tyle niewystarczające, co wiedziałem, że coś dla mnie jest, że mam jeszcze potrzeby, poza wyrażaniem muzyki, mam potrzeby wyrażania siebie i swoich myśli. I tutaj jazz daje przede wszystkim możliwość improwizacji, czyli komponowania muzyki w czasie rzeczywistym i to jest największa radość i największa zabawa. Niemniej trzeba troszeczkę wiedzieć i mieć świadomość, po czym należy grać te muzyczne myśli, więc to też nie jest takie, jak się niektórym wydaje, że jazzmeni grają po prostu co chcą, bo jest tam mnóstwo wiedzy, teorii, która poprzedza ten fakt jakby tej twórczej wolności i kreatywności, które później na scenie ma miejsce, czy na koncertach.

Sonny Clark, właściwie Konrad Yates Clark, to nieżyjący już amerykański pianista jazzowy, o którym opowiem Państwu w tej chwili w Jazzieście, a potem zaprezentuję jego muzykę. Sonny Clark urodził się w małym górniczym miasteczku w Pensylwanii 21 lipca 1931 roku, ale od miarę wczesnych lat, od 12 roku życia mieszkał w dużym wtedy mieście, w dużym ośrodku, także kulturalnym, czyli w Pittsburghu. W wieku 20 lat wyjechał do Kalifornii, gdzie rozpoczął karierę muzyczną. Współpracował z saksofonistą Wardellem Grayem, a później z kontrabasistą Oscarem Pettifordem. By rozpocząć współpracę, bardzo owocną zresztą, z klarnecistą Buddym DeFranco. I z tym, że ostatnim zespołem tego muzyka występował w Stanach Zjednoczonych i w Europie do stycznia 1956 roku. Następnie występował w zespole prowadzonym przez kontrabasistę Howarda Ramseya, The Lighthouse All Stars. W 1957 był akompaniatorem piosenkarki, śpiewaczki Dina Washington. W tym samym roku przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie zaczął nagrywać dla Blue Note Records jako sideman artystów hard bopowych, ale bywało także, że jako lider. I tu, drodzy Państwo, okazuje się, że Nowy Jork jako mekka jazzu tamtych czasów pozwoliła mu na to, by spotkać i zagrać z takimi wspaniałościami jak Donald Byrd, Paul Chambers, John Coltrane, Dexter Gordon, Art Farmer, Phil Joe Jones, Clifford Jordan, Lee Morgan, Sonny Rollins czy Wilbur Ware. Wśród płyt, które nagrał jako lider, można wyróżnić szczególnie płytę Cut Strutting, na której występują wraz z Sonnym Clarkiem Art Farmer, Jackie McLean. No i oczywiście płytę Sonny's Crib, gdzie Sonny Clark gra razem z wirtuozami muzyki jazzowej, a więc z Johnem Coltrane'em i Donaldem Byrdem. Sonny Clark umiera w 1963 roku na zawał serca. Drodzy Państwo, w Jazzieście dwa utwory Sonny'ego Clarka. Najpierw mamy dla Państwa Deep Night, a zaraz po nim utwór o dość ciekawej nazwie Softly as in a Morning Sunrise. Sonny Clark, Jazzieście w radiopraga.pl. Serdecznie zapraszam do odsłuchania.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni.

tak jak szum winyla o poranku, dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni.

Ja się urywa, nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie.

zaciepliła się historia. Wszędzie miłość i euforia. Nikt nikogo nie opluje, tylko cienkiem negocjuje. Jakieś kurde konsensusy, interesy robią rusy. Trepcze szwab przyjaźni mostem, już mu w

przed laskę marszałkowską naród składa z wielką troską. Apel niech się w Sejmie ziści pod komisja nienawiści. Lecz nim dali to pod głosy, już tarczy.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Beos. Minęło tyle lat, harmonia znów gra.

Śpisz, samotny i sam, i tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś.

0: pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja. Bliźniaczo, jesteś bezsenna.
1: Przyjdź

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj. Z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

0: Radio Praga.
1: Nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

zamknięte. Proszę mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź bark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się

W razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej? W oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci się w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że one do nikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak, jak powinno. Wdziera się odrobina chaosu. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

Cześć, z tej strony Kuba z Madame Affaire. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam Was do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem W Twoich rękach. Jest to piosenka o największym złodzieju dopaminy wszechczasów. Koniecznie dajcie znać, napiszcie do nas, czy utwór Wam się podoba. Pozdrawiamy.

dalej, wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech nim

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Michał Ksielewski i śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój, myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własne życzenie.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski.

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli.

ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Ej, gotów jestem kochać, gdy me fety uderzy.

0: a z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza Wszystkich Łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. I ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie. Odzyskanie spokoju, nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć, bo zaczynamy rozumieć, że to część życia, widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. W warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusję autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczyciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy czar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
2: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski. Malarz i nasz dobry kolega.

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie. I moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza i mieszkałam w Bieszczadach, pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

Cześć, tu Inka. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla, czyli coveru piosenki Voyage Voyage. Jest to utwór, który zapowiada mój nadchodzący album Le Fleur, czyli kwiaty. I właśnie oto ten pierwszy kwiat z tego różnorodnego, pięknego bukietu. Klasyka piosenki francuskiej Voyage Voyage. Tym samym zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni. Więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

0: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
1: Dzień dobry, cześć, z tej strony Arek Bożdyński. Zły to mój jeden z tych takich najbardziej autentycznych utworów. Oczywiście wszystkie są emocjonalne i bardzo autentyczne, bo o tym będzie opowiadała cała płyta Klinika, która no głównie opiera się właśnie na moich emocjach i takich przeżyciach. Taka emocjonalna pigułka Arka Bożdyńskiego, a Zły to jest jeden z tych singli, który po prostu był napisany w pocie czoła, czyli w tak zwanej nieprzespanej nocy, kiedy faktycznie bardzo dużo emocji mi się kłębiło w głowie i no, wyjątkowo złych myśli. I to jest może taka moja propozycja, jak poradzić sobie z emocjami też tymi właśnie złymi. Czyli jak tego nie kumulować w sobie, bo to później często wychodzi na zewnątrz, ta cała złość. I no, wychodzą z tego czasami niefajne sytuacje. Więc ja stwierdziłem, że całą tę złość wrzucę w piosenkę. Całą tę złość i te wszystkie jakieś nieprzyjemne myśli ugryzę w piosenkę. No i wyszło chyba coś fajnego, coś autentycznego. Przy okazji też prawdziwa historia sąsiadów, którzy no po prostu nie mogli spać przeze mnie, no bo jednak ja gdzieś tam sobie w nocy wtedy śpiewałem bardzo niemiło, bardzo nieładnie, że była to noc, ale no po prostu wtedy musiałem to gdzieś faktycznie ulokować w piosenkę, więc też to zamieściłem w tekście, że ja krzyczę sobie, a ze ścianą myślą o mnie, no czy tam już zwariował ktoś. I faktycznie z jednej strony sąsiedzi spać nie mogli, a z drugiej strony no powstała piosenka. Zachęcam również, żeby sobie teraz otworzyć też kalendarz i wpisać sobie datę 26 marca.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna ugryziona w popową historię, w rozrywkową muzykę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.
2: Czasami no i zapraszam do odsłuchania mojego najnowszego singla.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I to jest, tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam na NATO, w NATO i miałam takie jakby, o czym my rozmawiamy. Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu. To spotkanie trwało bardzo dużo, długo. Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: to dalej jeszcze przekonywałaś się, że może jednak?
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników, nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? Ja powiedziałam, z niczego. No, a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu. I był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tą decyzję finalnie, bo to się wiązało też trochę z wyborem, czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu, ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, z zespołu i on mi opowiadał jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już, no, że już takiego, jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę, że jakby to, wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mi za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam cię za to, jak ta twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali, znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie, miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie? Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty, jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja byłam,
0: rozumiem.
1: Tak, ja byłam bardzo lubiana i ja miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby... Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Mhm. Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? Mhm. No bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? Tak. A nie dla ciebie. Mhm.
2: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu. Które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju. I ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię, czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miała otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, a jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: To są
0: To
1: też takie.
0: najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku paręset razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, że to jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często,
1: prawda?
0: To i w domu, i w szkole, i
1: Tak.
0: wszędzie, wszędzie każdy nam to powtarzał.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii, teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, no, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki
1: To
0: wyjazd?
1: jest 6 dni, 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej, a że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu
1: Jasne,
0: po prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem. To jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie.
1: W no Bałtyku to, czy w jeziorach?
0: W jeziorach. To tu ta woda jest cieplejsza
1: 10,
0: niż tam.
1: 12 stopni. No.
0: Niż tam, jak w maju byłem na przykład.
1: Aha. Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest taka. Takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, jak było nam gorąco, wiesz, byliśmy, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam. Ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo, ona się bała wody zimnej, w takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki i to jest to, kiedy wchodzimy my i ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, ok, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech. I on jej zaczęło puszczać. I jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić. Z automatu, no pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.
0: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
1: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
0: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no tak chyba ze 3 lata już też wchodzi. Także działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
0: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
1: Tak. Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
0: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę, czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
0: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować? Wiesz, miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. I jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
0: Chwilowe.
1: No absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy. Tak. Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
0: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
0: dzisiaj.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
0: no tak,
1: gdyby nie social media.
0: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
0: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie i ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
0: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, w którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
1: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
0: Dorastamy.
1: Tak, prawda?
0: Całe życie dorastamy. No tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia, jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
1: Tak.
0: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
1: Wiesz co, na pewno to jest może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
0: tak jak
1: u mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc tutaj ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak i tutaj jest, ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety.
0: Tak.
1: Więc to właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, Myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
0: No tak, tak to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przynosi.
1: Tak.
0: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. Ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy jakieś powiedzenie. Coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego zrobić.
1: No, tylko że są inne priorytety, nad którymi też się nie zastanawiasz. Bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, ja to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot,
0: no tak,
1: wynająć ten namiot, nie trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi. Albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień. I pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
0: No tak, zmienia całe życie jakąś drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
1: Tak.
0: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na
1: Dokładnie.
0: Weekend. Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
1: są.
0: Tak, tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić.
1: Wow,
0: tak?
1: To nie wiedziałam. Super inicjatywa.
0: No, także możliwości jest teraz naprawdę, naprawdę dużo. Trzeba tylko chcieć i korzystać.
1: Mieć otwartość.
0: Tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
1: Pewnie.
0: Kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać. I coś przeżyć innego.
1: Dokładnie.
0: Lub pojechać do Norwegii.
1: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
0: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
1: O proszę.
0: Zobaczymy.
1: Ja zapraszam do współpracy.
0: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował.
1: Super.
0: No kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań. Dziesiątka wylogowania.
1: Ile mam czasu? To jest...
0: Jak najszybciej.
1: Jak najszybciej.
0: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do norweskiego fiordu.
1: Dobra, lubię.
0: Morze czy góry?
1: Both.
0: Hotel czy namiot?
1: Och! Zależy jaki mam humor.
0: Ciężkie pytania widzę.
1: Bardzo!
0: Telefon czy książka?
1: Książka.
0: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
1: Samotna wyprawa.
0: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
1: Samemu.
0: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
1: z ekspresu.
0: Wschód czy zachód słońca?
1: Wschód.
0: Spokój czy przygoda?
1: Both.
0: Zdjęcia czy wspomnienia?
1: Wspomnienia.
0: Cisza czy muzyka w tle?
1: Cisza.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Pierwsza miałaś takie problemy przy tych pytaniach.
1: Wiesz co, bo naprawdę dla mnie ja jestem osobą, która...
0: Zależy od nastroju.
1: Wiesz co, łączy dużo... Dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej, wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia, ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy hotelem, bo to jest 50 na 50 dla mnie.
0: Jedno drugiego nie wyklucza.
1: Dokładnie.
0: Tak jak my jedziemy czasem na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu rozkładać.
1: I to jest fajna elastyczność.
0: Tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
1: Tak. No i myślę, że to jest fajne.

0: Radio Praga.
1: I zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować.
2: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca jeden do jeden, właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama Kasia_Kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
1: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
2: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały i ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu, i, ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast. Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
2: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne. Także dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

Orca.

Bonjour. Hello.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych i higieny cyfrowej, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, co psychologia może zrobić, w czym psychologia może nam pomóc, żeby czynić nasze życie lepszym. Dzisiejszym tematem będą gry komputerowe. Moja wielka miłość, moja specjalność, coś tak po prostu temat, na którym się bardzo dobrze znam. Grach spędziłem mnóstwo czasu, to są ponad dziesiątki tysięcy godzin już, mierzyłem, zbierałem, mam kilkaset tytułów ogranych na swoim koncie i rozmawiałem też z bardzo wieloma ludźmi o grach, jak grają, w co grają, jak się z tym czują, więc mam tutaj bardzo, bardzo dużo doświadczenia własnego, opowieści innych. Porównałem to z różnymi koncepcjami psychologicznymi i chętnie podzielę się w tym odcinku wnioskami dotyczącymi tego przede wszystkim, jak grać lepiej, nie tylko pod kątem takim skuteczniej, w sensie wygrywać, no to też, ale żeby się lepiej bawić i jednocześnie jak chronić się przed różnego typu zagrożeniami. Zanim jednak zacznę o tej psychologii, myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czym jest gra. I to nie jest łatwe pytanie. Istnieje dziedzina wiedzy, dziedzina nauki, ona bodajże podlega pod antropologię, o ile się nie mówię, która nazywa się ludologią. To jest dziedzina, która zajmuje się badaniem gier właśnie. I ta dziedzina dość dużo nam opowiedziała, wprowadziła odnośnie tego, właśnie czym są gry, jakie są przykłady gier, skąd to się wywodzi. I ona bardzo dobrze opisała przede wszystkim, że gry były bardzo, bardzo długo z ludzkością. Mamy starożytne igrzyska, czyli te pierwsze gry sportowe, rzut oszczepem, dyskiem, bieganie, zapasy. Mamy grę w kości, mamy turnieje rycerskie. Koniec końców XIX wiek mamy rozkwit dyscyplin sportowych. I w wieku XX pojawiają się gry komputerowe, o których będę bardzo dużo opowiadał. I to są rzeczywistości, które są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że wiele osób, które opowiadają o grach, myślą o grach, popełniają taki bardzo fundamentalny błąd, że zapominają, że to jedno z drugim, z trzecim jest bardzo mocno powiązane i myślą o grach komputerowych, konsolowych, tych cyfrowych, jako jakimś zupełnie odrębnym bycie, którego my nie znamy, podczas gdy rzeczywistość jest taka, że różnica między, nie wiem, Familiadą czy Milionerami, których starsze pokolenie ogląda na telewizorze, a na przykład takim Brawl Stars, które młodsze pokolenie teraz mocno ogrywa, jest zasadniczo stosunkowo niewielka. Oba służą rozrywce. Oba mają jakiś współczynnik umiejętności, jakiś współczynnik losowości. Oba mają zwycięzców i przegranych. To jest niesamowite, jak bardzo te rzeczywistości są powiązane ze sobą, a ludzie tego nie łączą.
Same gry wideo w ogóle to są lata 70., to są pierwsze gry. Natomiast na lata 90. przypada bardzo duży rozkwit tego typu produkcji, z tym, że one nie były jeszcze na komputery osobiste, które nie były tak popularne w tamtym czasie. Dlatego też, mimo że ta technologia jest z nami już naprawdę od 35 lat, tak na dobrą sprawę, 30-35 lat, to nadal wiele osób w ogóle o niej niewiele wie. A to jest starsze ode mnie w tym momencie. Nie? To jest starsze ode mnie. To jest starsze od wielu osób, które mają dzieci w tym momencie. Nie? A przecież te osoby, żeby grać, no musiały mieć te 10, 15, 20 lat, tak? No to osoby, które zaczynały w latach 90. grać w gry, to są osoby, które aktualnie mają 40-50 lat. Więc jeżeli ktoś ma 40-50 lat i nie wie zbyt dużo o grach wideo, to ja się naprawdę zastanawiam, jak bardzo był odłączony, czy zapomniał o tym, co się działo za czasów jego młodości, co było istotne, nie? Bo to, mówię, ta rzeczywistość siedzi z nami bardzo, bardzo mocno. Ale jak wspominałem, to nie tylko właśnie gry cyfrowe, to są też gry, to są właśnie też te turnieje. To jest sport. To wszystko jest bardzo, bardzo mocno powiązane ze sobą. Okej. Okay. Będę o tym opowiadał, będę to udowadniał na bieżąco. Podczas gdy będę mówił o trzech takich głównych typach, grupach gier komputerowych. Oczywiście sam podział gier, podział tytułów, w ogóle gier w tym momencie są tysiące, jak nie setki tysięcy dostępnych na rynku. Samych gatunków, już niektórzy rozróżniają 20-30. Natomiast ja lubię mówić o trzech, dlatego że te trzy wydają mi się takie najbardziej dające się porównać przez analogię do innych rzeczy. I o tych trzech będę opowiadać na bieżąco. To są gry symulacyjne i strategiczne. I tutaj je wrzuciłem w jeden kociołek, dlatego że jeżeli gramy w grę strategiczną, w której na przykład bardzo dużo takich gier zarządzamy jakimś państwem, jako król, władca, prezydent, no to robimy niejako symulator tego króla, władcy prezydenta. Jeżeli zarządzamy klubem piłkarskim, robimy niejako symulator menadżera piłkarskiego. Także jest to. No i do czego możemy te gry najłatwiej porównać? No właśnie do symulatorów. Bardzo trudno czasem odróżnić to, gdzie jest gra, a gdzie jest nauka czegoś. Każdy, kto robił na przykład kurs na prawo jazdy, myślę, że uczył się z komputerowych pytań testowych ABCD. Tak? I to były pytania, na których wyświetlał się jakiś film czy pytanie na komputerze, i trzeba było odpowiedzieć poprawnie na pytanie. I to jest dokładnie gra. Nie? To jest dokładnie to samo mamy w milionerach. To samo mamy na przykład w Kahucie, którego się bardzo często obecnie używa jako tak zwaną grę edukacyjną. No i teraz przez analogię możemy uczyć historii, posługując się na przykład grami z serii Total War czy Assassin's Creed. Możemy uczyć strategii piłkarskich, posługując się Football Managerem. Możemy uczyć się jazdy ciężarówką, posługując się Euro Truck Simulator. Możemy uczyć się latania samolotem, grając w Microsoft Flight Simulator. Ludzie, którzy zawodowo uprawiają te zawody, czyli menadżerowie piłkarscy, kierowcy ciężarówek, czy piloci, grają w te gry. To są gry symulacyjne. Niesamowite było dla mnie to odkrycie. I autentycznie mamy kilka przykładów ludzi, którzy dzięki temu, że zagrali w grę tego typu, później otrzymali pracę, zdobyli zawód właśnie z tą grą związany.
Nie, to jest fascynujące w ogóle, że tak jak dla mnie i w ogóle w takiej rzeczywistości, że można było zainstalować sobie Football Managera, jak zrobił na przykład Will Steele, tak? I przeznaczyć na tę grę kilka tysięcy godzin, żeby zostać profesjonalnym menadżerem piłkarskim, zrobić licencję potem trenera i grać w pierwszej lidze angielskiej. Piękny pomysł na życie. A mówią, że to studia, nie? Także to jest rozwiązanie piękne, to jest wspaniałe. Gry symulacyjne, gry strategiczne. Pierwszy koszyk. Minecraft oczywiście tutaj się będzie łapać. Bardzo, bardzo popularny. No i też mnóstwo jest w ogóle pomysłów na lekcji, pomysłów na edukację, na ćwiczenie kreatywności, na ćwiczenie myślenia przestrzennego i logicznego związanego z Minecraftem i Robloxem. Jest szereg inicjatyw edukacyjnych tego typu. Także dla mnie super. Bardzo polecam. Oczywiście te gry mają taką zasadniczą wadę zazwyczaj, że one się dość szybko nudzą w większości osób. Nie? Dość szybko nudzą. Drugą grupą, o której bardzo chętnie opowiadam i którą bardzo lubię, znaczy ja lubię gry z wszystkich trzech grup, natomiast tutaj to jest coś, o czym my zapominamy znowu, to że gry mają ogromną wartość kulturową. I tu mówię przede wszystkim o grach o charakterze fabularnym, więc to będzie ta nasza druga grupa, gry fabularne. I one jednej najłatwiej porównać do książki bądź filmu. W grach fabularnych ten aspekt zwycięstwa, porażki, on bywa różny, to znaczy są gry fabularne, które są trudniejsze, to są na przykład gry typu Souls-like, które faktycznie wymagają dużej liczby powtórzeń, są trudne walki, trzeba odpowiednie buildy, odpowiednie algorytmy zachowań zastosować, żeby je przejść. I to jest jeden skraj, a drugi skraj to są gry typu visual novel, które mają praktycznie nieistniejący poziom trudności. Tam po prostu się chodzi i zwiedza, i zbiera. Jedyną trudnością bywa to, że trzeba coś zauważyć na ekranie, czyli percepcja. Po środku gdzieś jest większość gier typu RPG, role playing games. Moje najbardziej ukochane tytuły to oczywiście niemiecki Gothic, polski Wiedźmin, seria na podstawie książek Sapkowskiego. Wielka, piękna polska produkcja, polska trylogia CD Projektu z światowym uznaniem. To są gry Bethesdy, czyli Elder Scrolls i Fallout serie. To są gry kanadyjskie, inne kanadyjskie albo amerykańskie, już teraz nie pamiętam, Bethesda jest chyba amerykańska. Kanadyjskie jest na pewno EA, które wypuściło serię Mass Effect, która bardzo głęboko gdzieś w moim sercu jest i opowieść, i postacie, i wnioski, i refleksje takie metafizyczne na temat robotów teraz, sztucznej inteligencji, także tam jak najbardziej są obecne, a to gra przecież 2007-2013, ja dobrze pamiętam, ta trylogia wychodziła. Refleksje dotyczące roli sztuki, problemów z rozwojem technologicznym, dotyczące odwagi, dotyczące walki mimo niepewności, dotyczące honoru. Piękna seria. To jest wartość kulturowa, nie? To jest tak samo, jak czytamy Lalkę Pana Tadeusza, czytamy literaturę zagraniczną, na przykład opowieść wigilijną, Skąpca, literaturę antyczną. Tak samo, myślę, powinniśmy naszą edukację kulturową wzbogacać o gry komputerowe. Dlatego, że to są po prostu wielkie dzieła kultury, które pozostają zamknięte dla szerszej grupy, dlatego że ta grupa jest zamknięta na formę, w jakiej są podane. My narzekamy, że młodzież nie czyta książek, a młodzież ma, myślę, równe prawo narzekać, że prawda, starsze pokolenie nie gra w gry.
I myślę, że to warto taką analogię stosować. Jak najbardziej to jest piękne źródło kultury i warto z niego korzystać. I trzecia grupa to są gry o charakterze e-sportowym. Czyli gry, w których mamy bardzo jasne warunki zwycięstwa, porażki. Gry, w których mamy rywalizację z innym człowiekiem zazwyczaj. Czy to bezpośrednią, czy to pośrednią. Gry, w których często mamy współpracę z innym człowiekiem, czyli kooperację. I te gry nam sprawiają najwięcej problemów, od razu powiem, ze zdrowiem psychicznym. I większość tych problemów, ona jest sprawiana przez to, że gracze nie traktują tych gier jak sport, tylko traktują te gry jak opowieść, rozrywkę, czas wolny. Czyli po prostu no, nie trenują ich odpowiednio. Nie mają jakichś planów treningowych, nie mają poczucia jakiegoś fair play, tak, zdrowej rywalizacji. Uwielbiają zwalać winę na czynniki zewnętrzne, na metę tak zwaną, czyli most efficient tactic available, czy jakieś to, co w tym momencie jest najsilniejsze, a im jakoś się nie podoba. Uwielbiają zwalać winę na deweloperów, czyli na twórców gier. Uwielbiają po prostu szukać winy czy swojej porażki wszędzie poza swoim brakiem umiejętności, treningu, skupienia. Gry e-sportowe moim zdaniem mają największy potencjał rozwojowy, bo one mogą nauczyć tych samych kompetencji, których może nauczyć sport tradycyjny, jeśli się w nie gra odpowiednio, jeśli się je trenuje. No i tu przykłady oczywiście. Najpopularniejsze gry o charakterze e-sportowym to będzie League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, EAFC, czyli wirtualna piłka nożna, bardzo popularna, moja ulubiona gra. To będą też trochę bijatyki wszelkiego typu, typu Tekken, Mortal Kombat, Rainbow Six Siege, Valorant. Chyba teraz Rainbow Six się nazywa, nie kojarzę tej gry. Valorant, Fortnite, który trochę upada, PUBG, to gry typu Battle Royale, taki podgrupa. Także to są wszystko gry właśnie o charakterze e-sportowym. Mam jeszcze kilka. No i oczywiście analogia do sportu w ich przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. I im bardziej się interesuję tym tematem, tym bardziej widzę przejścia między jednym a drugim. Czyli widzę sportowców, którzy odnoszą sukces w sportach tradycyjnych, wcześniej odnosili sukces w sportach elektronicznych i na odwrót. Widzę rodziny, w których na przykład tata był pływakiem olimpijczykiem, a syn jest profesjonalnym graczem League of Legends. Widzę historię tak zwanych chłopaków ze slumsów, którzy od zera do bohatera po prostu rzucili wszystko na jedną kartę w różnych krajach i zostali profesjonalnymi, czy to właśnie piłkarzami, biegaczami, czy e-sportowcami. No i oczywiście mnóstwo też karier zmarnowanych, mnóstwo chorób, wypalenia, generalnie przemocy, tak? To wszystko występuje zarówno w sportach tradycyjnych, jak i w sportach elektronicznych. Także to jest naprawdę praktycznie to samo, po prostu toczymy, kopiemy piłkę, biegamy, kierujemy autem, zjeżdżamy z góry, skaczemy na nartach, czy klikamy na komputer. To właściwie jest to samo. To te same kompetencje są, czyli jest trening, jest występ, jest rywalizacja. Bardzo, bardzo podobne. Naprawdę bardzo blisko to siebie leży. Są jeszcze takie grupy gier, które trudno zakwalifikować mi do tych trzech grup. To są gry mobilne przede wszystkim, które chyba w większości najbliżej do strategicznych. Bardzo popularny przykład Rise of Kingdoms, czy chyba Kingdom Crush to się nazywało.
Forge of Empires, gry, które wymagają praktycznie codziennej aktywności, logowania się, wykonywania wielu powtarzalnych czynności, tak zwanego grindu. I tam też występuje aspekt jakiejś strategii, natomiast też występuje aspekt rywalizacji bardzo często. Więc one są gdzieś między tymi dwoma rzeczywistościami. Podobnie z grami MMORPG, czyli gry, które są z jednej strony RPG, czy opowiadają historię, mają świetnie rozwinięty świat przedstawiony, no a z drugiej strony jest istotny wątek kooperacji z innymi i istotny wątek rywalizacji z innymi. Ta komunikacja przez różne klany czy gildie, przez system znajomych, przez wspólne aktywności jest bardzo rozwinięta w grach MMORPG i to też jest cudowny świat, bo tam mnóstwo przyjaźni, małżeństw, dram oczywiście też wywodzi się z tych gier. Ludzie latają do siebie, bo się poznali w grze, chodzą na randki, bo się poznali w grze, chodzą na różne tego typu eventy i tam się spotykają, bo się poznali wcześniej w grze. Świadek na moim ślubie i mój przyjaciel Cyprian był osobą, którą przecież poznałem, no akurat w League of Legends, ale też potem wcześniej dużo graliśmy w MMORPG, Elder Scrolls Online. Także to są świetne historie i jak najbardziej warto być tego świadomym, że dużo, dużo dobra z tych gier wynika. Okej, czyli gry strategiczne, symulacyjne, fabularne i e-sportowe. Trzy główne typy. Moja ulubiona piosenka, która swego czasu reklamowała, czy była takim trailerem, piosenką Mistrzostw Świata w League of Legends, bodajże rok 2014. Zespół Imagine Dragons w piosence Warriors.

Teraz przejdę do tej części bardziej psychologicznej, czyli jak dobrze spędzać czas przy graniu w gry. Skoro już wiemy, jakie mamy mniej więcej typy, jakie mamy historie związane z grami, to znaczy jaką mamy historię gier, nie? Czyli tak na dobrą sprawę zawsze z nami było i po prostu teraz przeszło na komputer, nie? To teraz możemy pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby nasz czas spędzony z grą był czasem wartościowym. I tutaj to słowo wartościowe jest bardzo istotne. Przede wszystkim warto byłoby się wyzbyć takiej manii produktywności, i wyzbyć się też, czy może nie wyzbyć, bo to wtedy źle wyjdzie trochę, ale może utemperować w sobie lęk. Zwłaszcza jak się jest rodzicem i dziecko dużo gra w gry, to bardzo często się pojawia taki lęk, że ono marnuje czas, marnuje życie. Myślę, że warto pomyśleć przede wszystkim, jakie potrzeby są przez to granie w gry zaspokajane. Jak sobie to ładnie ułożymy, to nagle się okaże, że to jest całkiem wydajna czynność często. No właśnie, no bo pierwsza podstawowa potrzeba jest po prostu potrzeba rozrywki. I tutaj dlatego to się nazywa ludologia, nie? Czyli właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego rozrywkę. Ludzie tej rozrywki od zawsze, od zarania dziejów potrzebowali. To nie jest tylko, że nam się nudzi i musimy zabić sobie czas. Nawiasem mówiąc, nuda jest też czymś, co zostało zbadane w psychologii i okazuje się, że ona pełni bardzo ważne funkcje, bo nuda nas popycha do działania. No, że my po prostu zaczynamy działać przez to, że się nudzimy, no, żeby stworzyć, żeby coś się działo. No, paradoksalnie, jeżeli mamy kogoś, kogo my uważamy za lenia, to już o tym opowiadałem w pierwszych odcinkach, że lenistwo nie istnieje. Tak? Jeżeli mamy kogoś, kogo my uznajemy za lenia, to zazwyczaj ta osoba no, chciałaby działać, nie? Bo jak nie działa, to jej się nudzi. Jakby działanie, wysiłek, aktywność to jest coś naturalnego dla człowieka, dla każdego organizmu. A brak działania jest patologią. Brak działania jest problemem. Jest problemem dla jednostki. Nie tylko problemem społecznym, ale jest też problemem dla jednostki. W związku z czym, jeżeli ktoś działa mało bądź nie działa, czyli powiemy, że jest leniwy, to z dużym prawdopodobieństwem ta osoba cierpi. Po prostu. Ewentualnie działa w takich obszarach, też często się zdarza, które my uznajemy za bezwartościowe, czy mało wartościowe. No i wtedy oczywiście dochodzimy do bardziej skomplikowanych rzeczy odnośnie tego podejmowania decyzji, stylu życia i tak dalej. W każdym razie rozrywka od zawsze była potrzebna człowiekowi. Więc myślę, że taka potrzeba rozrywki, oczywiście możemy ją sobie potem rozbijać, że to są pozytywne emocje, że to są relacje społeczne, że to są to jest jakaś forma zapomnienia rzeczywistości, tak zwany eskapizm. Okej, to wszystko prawda, natomiast no to jest właśnie rozrywka. Druga potrzeba to jest bardzo paradoksalne moim zdaniem, są potrzeby społeczne. Dzięki grom my poznajemy ludzi. I to jest bardzo, bardzo wartościowe. I znów tutaj myślę, że my popełniamy znów kolejny bardzo, bardzo duży błąd jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, że my myślimy, że socjalizacja naszych dzieci i zdobywanie umiejętności społecznych przez nasze dzieci następuje w szkole.
Jest prawda, następuje tam. Natomiast nie zawsze, bo nie zawsze nasze dziecko, czy nie każde dziecko po prostu będzie pasować do grupy rówieśniczej, losowo dobranej klasy zazwyczaj. No i nie zawsze będzie tam pasować. Z różnych przyczyn. I wtedy to dziecko ma jakby wbudowane w siebie biologicznie potrzeby społeczne. Oczywiście one mają różną intensywność. Są dzieci bardziej introwertyczne. Natomiast większość ma potrzeby społeczne i wtedy to dziecko będzie szukać sposobu na zaspokojenie tych potrzeb społecznych. Czasem będzie na przykład przystawać tylko z kilkoma dorosłymi, z którymi się świetnie dogaduje w jakimś aspekcie. Czasem będzie właśnie szukać znajomych online do grania w gry. I to jest też socjalizacja. Dlatego warto o tym pamiętać, nie? Że gry pełnią funkcję socjalizacji. Trzecia potrzeba to są potrzeby związane z edukacją. Przez gry my się uczymy bardzo wielu umiejętności, bardzo wielu informacji. No, ja się mnóstwo angielskiego nauczyłem. Ja się nauczyłem mnóstwo historii dzięki grom. Wiele osób się uczy programowania dzięki grom. Tutaj umiejętności inżynieryjnych, programistycznych. Są też umiejętności takie branżowe, wspomniane przeze mnie przy grach symulacyjnych. Są umiejętności ogólnoludzkie przy grach e-sportowych, na przykład planowanie, regulacja emocji, umiejętności miękkie, nie? Planowanie, regulacja emocji, jakieś komunikacja z innymi ludźmi, współpraca, nie? To są ważne umiejętności. Jak najbardziej potrzeba rozwojowa, czy potrzeba rozwojowa uczenia się tam następuje. I znów myślę, że my strasznie, jako nauczyciele, wychowawcy, strasznie spieprzyliśmy sprawę, że my ograniczyliśmy praktycznie proces uczenia się do szkoły. I to jest strasznie tępe, strasznie ograniczające. To jest okropne w ogóle i ohydne, moim zdaniem. Owszem, szkoła jest fajna, bo szkoła jakby daje możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy, natomiast w pewnych dość ograniczonych ramach, dość ograniczonych aspektach, które są dość mocno narzucone. I jeszcze, jeżeli jeszcze mamy sytuację, w której nasze dziecko się akurat przypadkowo interesuje, i może sobie wybrać w szkole średniej przedmioty, które jej interesują, to pół biedy, to przeżywa całkiem nieźle tę szkołę, nie? Natomiast jeżeli nasze dziecko chce być kucharzem, żołnierzem, szkoły zawodowe jeszcze są, że gorsza reputacja, to jest mniejszy, większy problem, muzykiem, no to już w ogóle jest kłopot, tak? Bo oprócz szkoły, bo musi chodzić i do muzycznej, i do państwowej, i do ogólnej, tak? No, a ta ogólna, no to no to czas praktycznie zmarnowany. Tam jest w trybie ucieczki przetrwania, nie? Wtedy. I dopiero wtedy w tej muzycznej, jeżeli tam jest dobra atmosfera do nauki, bo to też nie jest łatwo, tam dopiero czuje się jak u swoich, nie? Jeżeli nasze dziecko ma jakieś predyspozycje artystyczne, no to sorry, ale szkoły ogólne tak średnio sobie z tym radzą bardzo, nie? I dlatego one mają taką niską efektywność, że mają po prostu, zwłaszcza szkoły średnie, mają taką niską specjalizację, że one potrafią nieźle nauczyć dzieci zainteresowane chemią, biologią, fizyką, chemii, biologii, fizyki, tak? Dzieci zainteresowane matematyką, literaturą, historią, matematyki, literatury, historii. Okej, tu dajemy sobie radę całkiem nieźle. A cała reszta zainteresowań. Sorry, my tego nie uczymy. Jeszcze mówię, szkoły zawodowe są jeszcze pół biedy. Choć one mają już gorszą reputację, więc jeszcze gorzej to wychodzi. Natomiast niż w liceach na przykład, mam tu propagandę. Licea plus studia dadzą ci dobre życie. Obrzydliwa propaganda, bardzo nieskuteczna, bardzo szkodliwa. I siłą rzeczy ci ludzie potem przychodzą do domu, grają w gry, żeby tam się uczyć rzeczy, które ich interesują. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który ja bardzo, bardzo często podkreślam w swojej edukacji, w swojej psychoedukacji. To, że młodzi ludzie grają w gry, to, że młodzi ludzie używają dużo internetu, to jest w dużej mierze efekt tego, że świat, który
dorośli zaprojektowali wokół nich, jest najzwyczajniej w świecie kiepsko zorganizowany. Warto o tym pomyśleć sobie. Jest najzwyczajniej w świecie, totalnie nie odpowiada na ich potrzeby, na ich preferencje. Oni po prostu szukają trochę po omacku rzeczywistości, która będzie odpowiadać na ich preferencje. Także potrzeby edukacyjne jak najbardziej tutaj występują, zarówno w kontekście wiedzy, kompetencji, rozwoju zawodowego. I potem ci ludzie, prawda, kończą szkołę, mają to duże doświadczenie w graniu w gry i zostają albo profesjonalnymi zawodnikami, albo zostają psychologami jak ja. No ja akurat byłem bardzo dobry w szkole, więc to trochę inny przypadek, nie? I mnie dużo przedmiotów interesowało. Albo zostają programistami, albo pracują w cyberbezpieczeństwie, albo pracują w mediach internetowych. Oni sobie radzą w życiu generalnie. Mają ważne kompetencje. To jest piękne, jeżeli i znowu mówimy, no, żeby sobie życia nie zmarnował. Należy sobie bardzo, warto sobie zadać pytanie, co bardziej marnuje mojemu dziecku czas? Szkoła, do której nie chce chodzić, czy gra, w którą chce grać? Gdzie się więcej nauczy? Nauczy w sensie rzeczy, które za 5 lat będzie umieć i pamiętać. I oczywiście czasem odpowiedzią może być, że okej, to liceum, nie? No bo tam są, interesuje się tym, no to faktycznie, nie? A w gry gramy tylko dla rozrywki, ewentualnie socjalizacji. A czasem jest zupełnie na odwrót. A propos osób, które dzięki grom zrobiły karierę, bardzo często to są osoby, które wykazują szereg talentów. To nie tylko sam fakt grania w gry, ale one łączą jakieś umiejętności. Na przykład w moim przypadku łączą umiejętność opowiadania, wiedzę psychologiczną z tym, co się nauczyłem podczas grania w gry. Czyli z wiedzą o grach ogólnie. Są osoby, które łączą swoje umiejętności rysowania na przykład, umiejętności logicznego myślenia z graniem w gry, umiejętności śpiewania z graniem w gry. Jedną z takich osób jest Maluka, która nagrała swego czasu piękną, piękną piosenkę właśnie o serii Mass Effect, jednej z moich ulubionych serii. Piosenka nosi tytuł Reignite. Zapraszam.

Myślę, że w tych całych naszych rozważaniach na temat higieny cyfrowej, gier komputerowych, my zdecydowanie zbyt często koncentrujemy się na tym, jak chronić się przed zagrożeniami, zamiast jak maksymalizować efektywność, przyjemność, korzyści z czasu spędzanego już na aktywności. Czy to wykonywane przez nasze dziecko, naszego ucznia, podopiecznego, czy to przez nas samych. Ja bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam, żeby przede wszystkim skupić się na korzyściach. Na maksymalizowaniu korzyści, na zwiększaniu jakości używania różnych aplikacji. I tutaj proponuję ćwiczenie. To odcinek tradycyjnie jest ćwiczenie do wykonania. Zanotować najlepiej w przypadku gier, oczywiście gry, tytuły. Jeżeli mamy znowu, jeżeli mamy dziecko, jeżeli mamy podopiecznego jakiegoś, zapytać o jakieś 3-5 ulubionych tytułów. I zapisać, czy poprosić o zapisanie jak największej liczby korzyści, które wynikają z tej aktywności, z grania czy skorzystania. I tutaj warto też pamiętać o tym, czym są korzyści. Bo to nie jest dlaczego, tylko po co. Nie pytamy o przyczynę. Jeżeli będziemy pytać o przyczynę, to będziemy my automatycznie dużo negatywnych rzeczy, tak? Żeby uciekać, żeby się zapomnieć, odizolować się. Żeby... Nie. Po co? Co mi to daje? I ja myślę, że to ćwiczenie jest mega ważne. Dlatego, że to ćwiczenie nam jasno pokaże, czy mamy do czynienia z, czy nasze dziecko, czy my sami mamy problem, czy myślimy, że mamy problem, a tak na dobrą sprawę po prostu zaspokajamy swoje potrzeby. Bo jeżeli się okaże, że po prostu zaspokajamy swoje potrzeby, to postaram tylko i wyłącznie zaspokajać je lepiej. Jeżeli się okaże, że gra faktycznie zaspokaja te potrzeby, które może zaspokajać, powinna zaspokajać, o których mówiłem, czyli socjalizacja, rozrywka, edukacja, rozwój, tak? To świetnie. To jesteśmy zdrowi. Nie? Natomiast jeżeli będzie tak, że gramy nie po to, by mieć korzyści, tylko po to, by uciekać. Jeżeli jest po to, jeżeli jest dlatego, że my nie wiemy, po co gramy. Jeżeli gramy po to, żeby być lepszym od innych, żeby poczuć się lepiej ze sobą, to wtedy być może lepiej poszukać już pomocy specjalisty. I tutaj polecam oczywiście siebie, tak samo jak polecam no, po prostu szereg osób, które zajmują się pomocą psychologiczną czy psychoterapią, bo to może się okazać konieczne, nie? To już wchodzimy wtedy w aspekt uzależnień behawioralnych, taki kliniczny aspekt. Nie? Także takie ćwiczenie, właśnie zapisać gry i zapisać sobie, po co ja w nie gram, no i potem w następnym kroku oczywiście można się zastanowić to, jak sprawić, żeby tych korzyści było więcej. Jak mogę grać, żeby w mniejszej jednostce czasu wyciągać z tego więcej korzyści. To będzie temat następnego odcinka, w którym będę opowiadał o strategiach, o takich technikach, takich trikach różnych na to, by lepiej korzystać z gier. Czy po prostu lepiej się z nich uczyć, lepsze relacje w nich zawierać, tak? Czy bardziej się nimi cieszyć, trzymać też sensowny balans między
właśnie tym tą czasem wolnym, tak, odpoczynkiem poprzez gry, a resztą aktywności życiowych. Także te zdrowe nawyki, te dobre praktyki, to będzie temat następnego odcinka. W dzisiejszym odcinku, w ramach podsumowania już, opowiedziałem o tym, że mamy według mnie trzy takie główne typy gier. Mamy symulacyjne, strategiczne, które no, po prostu stanowią jakąś symulację rzeczywistości. I one bardzo często służą uczeniu się jakiegoś zawodu, uczeniu się na przykład historii. Bardzo mają dużo zalet dotyczących takiej twardej wiedzy branżowej. Mamy gry fabularne, które są nośnikiem kultury potężnym. I jako nośnik kultury no mają praktycznie takie same zalety, co czytanie książek czy oglądanie filmów. I mamy

0: Radio Praga.
1: Siedzę i w społecznościach sportów tradycyjnych, jako psycholog sportu, i w społecznościach graczy, tym więcej widzę tych podobieństw, historii, które są właściwie identyczne, tylko po prostu dyscyplina się zmienia. W drugiej części podcastu opowiedziałem o potrzebach, na jakie gry odpowiadają, że mamy takie trzy główne kategorie potrzeb. To są potrzeby rozrywki. Tutaj warto jeszcze dodać to zjawisko tak zwanego eskapizmu. To jest tak zwany miecz obosieczny, czyli to, że ja uciekam od rzeczywistości przez granie w grę. To może być dobre, jeżeli rzeczywistość jest nie do zmiany i trzeba przetrwać, natomiast może być kiepskie, jeżeli właśnie rzeczywistość trzeba zmienić. Także to zależy po prostu od tego, jaki jest cel, nie? Rozrywki, która zawsze była potrzebą ludzką, od zarania dziejów zawsze była potrzebna, które jest mnóstwo takich mniejszych potrzeb. I absolutnie nie możemy zapominać o tym, że każdy człowiek powinien dobrze się bawić. Bo jeżeli się źle bawi, to wtedy no po prostu ma mniej satysfakcji, nie, z tego życia i bardzo często choruje. Bardzo często choruje albo popada w różne problemy myślowe, problemy psychiczne. Mamy potrzebę edukacji, rozwoju w zakresie różnych kompetencji, które gry zaspokajają. W tym między innymi to, co ostatnio w ogóle szkoły też zabierają, czyli poczucie porażki. Dlaczego młodzi ludzie grają w gry? Bo przegrywają tam, bo tam jest fair, tam jest zwycięstwo, porażka, tam jest lepszy, gorszy. Potrzebujemy tego, potrzebujemy tej segregacji, potrzebujemy rankingów, potrzebujemy wyników z testów, potrzebujemy jakby to jest naturalna potrzeba młodego człowieka, każdego człowieka. Potrzebuje wiedzieć, jak jest dobry, potrzebuje czuć się lepszy w czymś. Jeżeli wszyscy mają piątki, a wszyscy mają jedynki, to nikt z nich nie będzie zadowolony. No, bo nikt się nie będzie czuć lepszy od innych. A nie możemy budować poczucia własnej wartości na tym, że jesteś taki sam jak cała reszta. Poczucie własnej wartości buduje się na tym, że w jakimś aspekcie jesteś lepszy od innych. To jest bardzo istotne. I mamy potrzeby socjalizacji, i tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na to, że socjalizacja nie oznacza integrowania się z losowo wybraną grupą, czyli klasą w szkole, czy z losowo wybraną grupą, czyli rodziną, która została nam przydzielona. Socjalizacja oznacza umiejętność integrowania się z ludźmi, których my sobie wybieramy. I dzięki grom, dzięki internetowi, młody człowiek może wybrać sobie tych, z którymi jest mu dobrze i z nimi rozwijać umiejętności społeczne. To jest piękne, jest bardzo ważne. I bardzo dużo mamy takich historii, gdzie ludzie faktycznie się potem dzięki grom spotykają. Jest bardzo dużo wydarzeń, na których ludzie mogą spotkać innych, którzy mają podobne pasje, tak, konwentów fantastyki, turniejów e-sportowych. I to jest zasługa gier, to jest zasługa socjalizacji, jest piękna sprawa. No i na koniec ćwiczonko, nie, czyli zapiszmy sobie, w jakie gry gramy, czyli zapytajmy nasze dziecko, w jakie gry gra i co one dają, jakie potrzeby zaspokajają, i zastanówmy się, jak można to zwiększyć. Zostawiam wszystkich z jeszcze jedną piosenką, też przygotowaną na Mistrzostwa Świata w League of Legends. Bardzo dobre piosenki tam mają. Legends Never Die. Ja już się żegnam, polecam swoje usługi. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych. Można umówić się ze mną na konsultację, można zamówić u mnie jakieś warsztaty dla rodziców, dla młodzieży, prelekcje, webinary na temat gier komputerowych, higieny cyfrowej, psychologii sportu. Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dobry wieczór. Mamy niedzielę, więc kolejna powtórka audycji od Sieni Art Rocka. Tym razem z piątku, 23 kwietnia bieżącego roku i wydanie 111. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz.

Witam serdecznie. Zbigniew Banasiak się kłania. Godzina 18 już minęła. Dzisiaj jest piątek, 23 kwietnia 2021 roku. I jak co tydzień chciałem zaprosić Państwa na kolejne wydanie audycji. Dzisiaj odcinek 111, 59 w Radio Praga.

Witam serdecznie. Zbigniew Banasiak się kłania. Godzina 18 już minęła. Dzisiaj jest piątek, 23 kwietnia 2021 roku. I jak co tydzień chciałem zaprosić Państwa na kolejne wydanie audycji. Dzisiaj odcinek 111, 59 w Radio Praga.

Dzisiaj mam dla Państwa kilka nowych płyt, z których muzykę chciałem Państwu przybliżyć, ale zanim to nastąpi, takie małe uzupełnienie do audycji sprzed tygodnia. Na koniec prezentowałem płytę grupy Mostly Autumn, Storms Over Still Water z 2005 roku. Kończyliśmy utworem Carpe Diem, a dzisiaj tytułowa kompozycja z tej płyty.

Mosty i Otum. Nie ukrywam, że to mój ulubiony zespół ostatniego dwudziestolecia, który tak świetnie przejął pałeczkę po tych wielkich grupach z lat 70. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj nowe wydawnictwa. Będą to głównie płyty, które ukazały się w miesiącu kwietniu, ale będą też dwie z marca. A zaczniemy od płyty zespołu, z której utwór na koniec audycji przed 3 tygodniami prezentowałem. Pojawił się wtedy utwór Last Supper, czyli Ostatnia Wieczerza grupy Lowing Stock. I od tej kompozycji zaczniemy.

Biorąc pod uwagę to, że ich wczesnym muzycznym wpływem był brytyjski zespół Tok Tok, nie jest zaskoczeniem, że prawdopodobnie wybrali swoją nazwę Rolling Stock od tytułu jednego z albumów grupy Tok Tok. Ale ci faceci z pewnością nie są pośmiewiskiem i dalece są od tego, co sugeruje ich nazwa, bo właśnie Rolling Stock oznacza pośmiewisko. Ich utwory są pięknie skomponowane, dobrze ułożone i namiętnie dostarczane w pięknym stylu z charyzmą. Nie można ich łatwo dopasować do żadnej konkretnej kategorii muzycznej. Na ich stronie internetowej jest wpis, który zacytuję. Mają charakterystyczny dźwięk, nie do końca pop, nie do końca prog, nie do końca folk, ale wspaniałe połączenie ich wszystkich. W rzeczywistości, aby w pełni docenić umiejętności kompozytorskie, które składają się na album Zero Act One and Two, który ukazał się 19 marca bieżącego roku, absolutnie wymaga się od słuchacza odcięcia od świata i pełnej koncentracji na każdym etapie postępowania. Jest mnóstwo na tej płycie wspaniałych ozdób instrumentalnych, urocze fragmenty różnych wypełnień klawiatury i głęboko rezonującej wiolonczeli, tworzących atmosferę utrzymującej się niesamowitości. Jest wiele wyśmienitej gitary elektrycznej i akustycznej. Przez cały czas magiczna, dobrze przemyślana perkusja stanowi kwintesencję tła i wspiera całą muzykę. To przepiękny, przemyślany i wykonany program muzyczny, relaksujący i kojący. Podobnie jak ich ostatnie dwa albumy, Sunrise i The Island, Zero jest albumem koncepcyjnym. Tyle, że tym razem to coś więcej, to sztuka w czterech aktach. Zero zawiera akty pierwszy i drugi, a później w 2021 roku zespół zamierza wydać ostatnie akty jako Zero Tom 2. Spektakl opowiada o chłopcu, który nazywa siebie Zero. Mieszka ze zmartwioną matką, napotyka trudności w szkole, ucieka w sferę gier wideo i izolacji społecznej. Posłuchajmy teraz tytułowego utworu z tego albumu.

Zero to utwór norweskiej grupy Logging Stock z płyty Zero Acts 1 and 2. Powrócimy jeszcze do tego albumu pod koniec audycji, a teraz płyta polskiego wykonawcy.

0: Gołębie wpisywały w szkarłatne podniebie siatki oszalałego Mercatora. W mapach odkrywałeś na globach o lodowych kapach sny dziewcząt, archipelag skowronków i siebie. Ziemia zimny krajobraz niebu oddawała. Wzrok, jak ptak, co powraca z ciemności do gniazda, zamykał się strącony z wysokości w ciało. Tylko serce czuwało, jak wygasła gwiazda.
1: Trzeciego kwietnia ukazała się trzecia płyta art rockowego Hipokamp Projekt. Album Futurologia zainspirowany został wierszami najbardziej znanego na świecie polskiego pisarza. Wiersze Stanisława Lema, pisane w drugiej połowie lat 40. XX wieku, skrywają to, co ukształtowało wyobraźnię literacką późniejszego artysty. Są one związane z traumą tragedii getta we Lwowie, dramatem zagłady. Doświadczenia bliskiej śmierci, miłości, paradoksalnego ocalenia, utraconego dzieciństwa oraz refleksje nad światem w skalach mikro i makro ukryją się później w dojrzałej prozatorskiej twórczości za sztafarzem fantastyki. Lem napisał w jednym z wierszy: zwrotki zarastały w moich książkach. To prawda, jak piszą muzycy, spróbowaliśmy muzycznie dotrzeć do poetyckich źródeł fenomenalnej wyobraźni autora Solaris. Czy się udało? Na płycie znalazło się 10 utworów recytowanych przez Beatę Kafkę. Warto dodać, że w składzie projektu Macieja Zamczały są byli muzycy Quidam, Zbigniew Florek, instrumenty klawiszowe, który odpowiada również za nagranie i mix, oraz Jacek Zasada, flet. Wysłuchaliśmy na wstępie utworu zatytułowanego Gołębie z taką recytacją w końcówce kompozycji, a kolejne dwie to Miłość. W tym utworze cały czas będziemy mieli do czynienia z taką właśnie recytacją prowadzoną przez Beatę Kafkę. I kolejny utwór, Nie wiem, czy ręka ślepca. Tutaj bardziej instrumentalna kompozycja.

świat rozpierany rękami. Niebo podparte wzrokiem i melodie na zewnątrz zaciskały mnie z dnia na dzień. Nieprzetkane siecią krwi, słabły wiatry i światła, mnąc się jak duże liście, którym dziecko wypływa żyłki. Noc wstępowała we mnie. Obraz ciemnego kraju zacierał dźwięk powietrza i biały oddech kwiatów. Słowa opadały z moich wierszy. Zwrotki zarastały w moich książkach. Krajobrazy umierały w moich oczach. Niebieskich i zielonych. Kwiaty dzieliły swój kształt między zwierzęta. Ptaki ślepły na wysokości. Drzewa wydarto z tkaniny lasu. Zostały tylko słupy po przedzielanej przestrzeni. Bezdrzewnie smutne. Powietrze uchodziło z gniazd i muszli. W czerwonym gardziołku ptaka. Tryle rozpadały się w proch. We fiołkowych i chyba nowych gwiazdy wypływały z nieba. Świetliki gasły jak słońca. Snęły skrzela księżyca. Topniały ostatnie obłoki. Woda mieszała się z ziemią. Światło mieszało się z mrokiem, schodząc w przedświetlną ciemność. W moich snach więdły twarze nienazwanych wierszy i kobiet. Akwamaryna i ochra przemieniały się w proch. Krajobrazy umierały w głębi oczu. Aktorzy wychodzili z teatrzyku. Opadała ciężka kurtyna. Na scenę pustą jak śmierć. Pustoszał skład wyobraźni. Przejrzyste skręty marzeń, jedwab, plusz, mora, aksamit, brokat, pincel, nalama. Moje lustra umilkły. Cień powrócił do dębu. Liście zasypały ślad oddechu. Ziemia nie krąży w słońcu. W żyłach nie krąży krew. Tylko ty ocalałaś, przeprowadzona przez płomień. Biały profil dziewczęcy z węglonej wyobraźni. Utrwalony jak czarna pieczęć paproci zakutej w węgiel. Przetrwa lasy karbonu, które zwali oceanie.

Nie wiem, czy ręka ślepca i czułek ślimaczy, kiedy rzecz w sobie zamkną, czują tak jak ja, kiedy palce i pięść mą zaciskam. Gdy znaczy w niej istnienia spoistość, nagły kształt i trwa. Nie wiem, jakie atomów obroty i loty powrozami unerwień rozpędzają dzwon. Lany z gwiazd, lotu ptaków, żelaza, tęsknoty i z wielkiego spokoju. Jestem jego sercem.

To był polski hipokamp projekt, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu płyty, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

Hit Above to utwór rozpoczynający nowe wydawnictwo amerykańskiej grupy Greta Van Fleet. To zespół, który dzieli opinie. Kochany i krytykowany zarówno przez krytyków, jak i fanów klasycznego rocka. Zbierający nagrody Grammy, a jednocześnie odrzucany tylko jako hołd dla Led Zeppelin. Ich najnowsza propozycja, która ukazała się 16 kwietnia, The Battle at the Garden's Gate, jednocześnie zachwyci fanów, ale niewiele zrobi, by przekonać ich krytyków. Gitarzysta Jake Kiszka mówi, że album odzwierciedla wiele ze świata, który widzieliśmy, i myślę, że odzwierciedla wiele osobistych prawd. Wokalista Josh Kiszka mówi, podczas pisania tego albumu miało miejsce wiele samoewolucji, która była podyktowana doświadczeniami, które miałem, doświadczeniami, które wszyscy mieliśmy. W ramach swoich 12 utworów zespół eksperymentował z aranżacjami, chórami, syntezatorami i fortepianem, aby stworzyć coś, co naprawdę brzmi znakomicie. W całym albumie poczucie przestrzeni i ekspansji jest fenomenalne. Pozornie wszystko to można by uznać za bardzo eksperymentalne i twórcze, jak na zespół klasycznego rocka. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty. Pierwszy Tears of Rain oraz Light My Love.

0: To były fragmenty z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Greta Van Fleet, a my pozostajemy dalej za oceanem, bo kolejna płyta będzie amerykańskiego artysty, który tak naprawdę urodził się w Szwecji.
1: The jester walked in the garden. The garden had fallen still. He bade his soul rise upward and stand on a windowsill. It rose in a straight blue garment when

Nat Sylvan, znany m.in. z grupy Agents of Mercy, ale przede wszystkim jako wokalista, który tak świetnie śpiewa utwory grupy Genesis, wykonywane na koncertach u boku Steve'a Hacketa. 9 kwietnia wydał swój nowy, 7 już solowy album zatytułowany Spiritus Mundi. Jest to w dużej mierze muzyka oparta na wierszach napisanych przez Williama Butlera Yeatsa, który jest powszechnie uznawany za jednego z najsłynniejszych irlandzkich poetów, dramaturgów i prozaików. W rzeczywistości zdobył literacką Nagrodę Nobla w 1923 roku. Spiritus Mundi zawiera te wiersze w łagodnych i orkiestrowo brzmiących utworach z wokalem Nada Sylvana i gitarą Andrew Lightressa, kompozytora i muzyka pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, z którym Nad pracował wcześniej na swojej ostatniej płycie The Regal Bastard. To ostateczna część jego trylogii Vampirate. Na tym albumie do Nada dołączają znani goście, a mianowicie Tony Levin i Jonas Reingold na basie oraz Marco De Mayo z The Flower Kings na perkusji, a także Steve Hackett. Większość kompozycji jest dosłownie zaczerpnięta z wierszy Yeatsa, z wyjątkiem pierwszego bonusowego utworu You Have Got to Find a Way, który zawiera własny tekst Sylvana. To podejście stwarza przestrzeń muzyczną i pozwala, aby piękno słów było wyraźne, a muzyka je wspierała i wzmacniała. Zamiar ten znakomicie się opłacił, nadając albumowi powagę. Utwory są przeważnie krótkie i skupiają się głównie na słowach, a cały album trwa około 52 minuty, łącznie z 2 bonusowymi utworami. Myślę, że ta płyta spodoba się każdemu, kto lubi wiersze Yeatsa lub jest fanem wcześniejszych solowych albumów Nad Sylvana. Spiritus Mundi to odkrywcza podróż do innego świata, ale jest to podróż, którą trzeba podjąć. Usłyszeliśmy na wstępie utwór zatytułowany Cup and Bells, a ja proponuję Państwu jeszcze 2 kompozycje. Pierwsza The Hawk, a kolejna to będzie jeden z tych bonusowych utworów, to A Child Dancing in the Wind.

Nat Sylwan zaprezentował nam się z najnowszego wydawnictwa Spiritus Mundi, a teraz płyta pochodząca ze Szwecji.

Tidit to utwór pochodzący z wydawnictwa, które ukazało się 26 marca bieżącego roku, a zatytułowane jest Till Horizonten, a firmuje go szwedzka grupa Tretioariga Kriget. To jeden z weteranów szwedzkiej sceny progresywnej, aktywny od lat 70. z dłuższą przerwą w latach 80. zreformowany na początku bieżącego XXI wieku. Okresy między albumami wydłużają się. Poprzednik Seaside Air ukazał się w 2016 roku, ale obecne dzieło Till Horizonten wciąż wywołuje atmosferę powrotu do domu. Podczas gdy poprzednik Seaside Air był jeszcze w całości po angielsku, jako krótki eksperyment językowy, teraz zespół powraca do języka ojczystego, co jeszcze bardziej podkreśla typowo skandynawski charakter. Quintet ma swoje typowe znaki rozpoznawcze. Mnóstwo retro brzmienia z odpowiednim klimatem z lat 70., kilka umiarkowanych wpływów hard rocka, ale przede wszystkim melancholijne symfonie z podniosłymi melodiami. Ta natchniona pewnym smutkiem i godnością muzyka rozgrzeje serce niejednego fana progroka. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty. Pierwszy Till en Van oraz tytułowy Till Horizonten.

To był szwedzki zespół Treviariga Kriget, a my dalej pozostajemy na Półwyspie Skandynawskim, przenosząc się z powrotem do Norwegii.

Come On Over to utwór pochodzący z płyty Smooth Failing wydanej 9 kwietnia bieżącego roku przez norweski zespół Double Tianger. To niezwykle zróżnicowana grupa rozciągająca swoje brzmienie we wszystkich kierunkach. Ten rockowy zespół z Bergen powraca z nowym albumem, który jest propozycją dla fanów Queens of the Stone Age, The Strokes, Talking Heads oraz King Crimson z lat 80. Kontynuują oni znakomity album Limbo Head wydany 3 lata temu, a na tym najnowszym, trzecim już wydawnictwie w ich karierze utrzymują swój ogólny kierunek, prezentując gitarowy pop z chwytliwymi melodiami oraz z akcentami funk, retro, a czasami disco. Muzycy z Double Tianger, równolegle ze swoją jawialną i swobodną postawą, wyrażają szczególne przywiązanie do większej głębi instrumentów, zaburzonej atmosfery i harmonicznej złożoności. Znając śmiałość i mistrzostwo zespołu, można by usunąć niektóre z jego mrocznych tendencji do prowokowania większych kontrastów w ich muzyce, która zachowuje pomimo wszystko wiele atrakcji. Posłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji. Pierwsza to Building Skyscrapers oraz Do the Wrong Things –

był norweski zespół Double Tianger z najnowszego wydawnictwa Smooth Failing, a ja powoli będę się już z Państwem żegnał, ale na koniec został nam jeden utwór grupy Loginstoke zatytułowany Nighttime. Przypominam, że w niedzielę o 21:00 jest powtórzenie audycji w Radio Praga oraz zapraszam do odwiedzenia strony na Facebooku Odcienie Hard Rocka, audycja radiowa. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje o prezentowanych tu płytach, wykonawcach, tytułach utworów itd. I cóż, spotykamy się jak zwykle za tydzień, a teraz przed nami na koniec grupa Loginstoke. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.

Thank you.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!